mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni zaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zine nguwe ze tutunda ze fashioni. Kati nino genda ke Congo, nino genda ke China. Kati msumba nebo mpango mazo mwezi nga tonda wa manyandi China. Sete geza training wajigwa. Wakola si? Wajigwa. Aba mwoli wano Katonda gamba, soko belewo. Sigazo mtuwa logo. Sigaze nkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga mazo kukola mwa muki nizo kuwera unogamba ho Katonda yaba yagala osigalewo okowole osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe soko omutunulire tunulira kwakulina nye yenna. Omulabo oyoyo nga yakutuwa bukadde 75 bwe buti nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi anti agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe bw'oba nazo sinza Katonda wemmere otunulira olabe twagala waddaga olaba otereka 50 emitwe eto osiga osiba otunula n'embwa zakuno zitambula.